Yes Spokojnie Serce Tak czyste Oczy Powolne Jest Bezpiecznie Jest